No tak, wypadałoby nam zaśpiewać 100 lat dzisiaj, bo stuknęły nam 3 latka. Wiecie co, 100 lat ten program pewnie nie będzie miał, a to dlatego, że ja nie dożyję takiego czasu. A w ogóle to dzień dobry wieczór. I w zeszłym tygodniu nam stuknęły właśnie 3 latka, no, jak ten czas leci. Ja pamiętam swoją pierwszą audycję, kiedy byłem oblany zimnym potem. Czy cokolwiek z tego wyjdzie. No, a dzisiaj wchodzę do studia na luzie i mam nadzieję, że tak dużo wpadek nie ma, jak było kiedyś. No, słuchacie polskiego grania w Radio Szmu. Tak, to ja. Wasz nadworny Piotruś, który wam co tydzień serwuje jakąś muzykę. Czasem bardziej ambitną, czasem mniej ambitną, a dzisiaj będzie ciekawie, bo będzie bardzo ambitnie. W dodatku muzyka, którą lubię, a na której się mało znam. Jest to metal. Czasem sobie lubię posłuchać, a dzisiaj będzie metal taki specyficzny, bo będzie z wokalem, oczywiście tak jak słyszeliście przed chwilą, żeńskim. Tylko i wyłącznie żeńskie metale. Pierwsza grupa, którą wam zaprezentowałem, to Crystal Viper, przepraszam. I piosenka Still Alive, ta piosenka pochodzi z pierwszego ich albumu, a została nagrana na nowo całkiem niedawno i to jest ta właśnie troszeczkę nowsza wersja. No i co jeszcze wam mogę powiedzieć? Aha, przypomnę wam, że nasza częstotliwość to 99,8 MHz i stronka internetowa www.szmu.org.uk i oczywiście szmu pisane SHMU dla kogoś, kto tak średnio na bakier jest angielskim. No i co? No i dzisiaj gramy. Gramy po prostu tak jak zawsze w czwartek o 19:00. A możecie nas jeszcze posłuchać w sobotę o godzinie 8:00 rano i w niedzielę o 21:00. Wtedy są powtórki. No, a tak jak zaczęliśmy od Crystal Viper, to powiem wam tylko tyle, że grupa została założona w Katowicach przez wokalistkę Martę Gabriel, tą właśnie, którą przed chwilą słyszeliście, i powstała w 2003 roku, a w następnym roku już miała pierwszy koncert w Chorzowie w klubie Rampa. Dobra, no i co? No to posłuchajcie jeszcze po prostu, jak grają. Dzisiaj będzie dużo po angielsku tekstów, także chyba prawie nic nie ma po polsku. Zobaczymy. Następny kawałek to Forever of the Gods. Słuchajmy.

No i tak, był dżingiel, no i przeszliśmy do kolejnej grupy po dżinglu. Grupa to jest legenda polskiego właśnie hard rocka, czy tak można nawet nazwać metalu. No tak, właściwie oni grają metal, taki metal alternatywny, gothic metal. I ta grupa to grupa Annie Orthodox, czyli Kloster Keller. I to było to, to był pierwszy kawałek z tej grupy. A w związku z tym, że mam dużo muzyki przygotowane, na dzisiaj to będę mało gadał i już ruszamy z następnym kawałkiem. Przed chwilą to albo to, a teraz Athe.

tutaj, tak, tak, to jest Ania Ortodox. W ogóle Kloster Keller wydał 11 płyt i bardzo fajnie, bo pierwszą Purple w 1990 roku, a ostatnio Argento w 2025 roku. Co mnie bardzo cieszy, to to, że oni dalej grają i grają całkiem fajnie. Lecimy z następnym kawałkiem. Dlaczego noszę broń? No i tym razem będzie chyba po polsku, jak dobrze pamiętam.

No i przeszliśmy tak sobie fajnie szybciutko do grupy Lire, chyba tak to się czyta, Nordstar, to było przed chwilą. W zeszłym tygodniu wam powiedziałem o takim fajnym projekcie, właśnie Lego projekcie. Ten projekt będzie, już wiem dużo więcej na ten temat i to akurat będzie, to się nazywa tak obecnie. Rodzinna kampania parafialna Serce, które buduje. I to będzie w parafii właśnie na torach, tam wiecie, gdzie są polskie msze. Tam po mszy, tam będzie spotkanie właśnie takie bardzo fajne dla wszystkich. Dla wszystkich, nie tylko tych, co chodzą do kościoła, ale dla wszystkich. Będzie Lego spotkanie. To znaczy, co tam będzie? Tam będzie mini sfera Lego. Będziemy budować wielkie serce. Będzie oczywiście ścianka ze zdjęciami. I będzie dużo, dużo innych fajnych atrakcji. Między innymi będzie tam stolik mój i naszego nadwornego dżinglisty z Lego Technik. Będziecie mogli sobie obejrzeć, co po prostu właśnie Szymon buduje. A powiem wam, że rzeczywiście takie te rzeczy, to co robi, to jest naprawdę skomplikowane, bo chyba największa taka ciężarowa, taka recovery, to miała chyba ponad 7000 klocków. No, ma fajny dźwig. Także jeżeli chcecie sobie to zobaczyć, to i ma fajny taki wahadłowiec kosmiczny, też oczywiście z Lego. Jeżeli chcielibyście to zobaczyć, to zapraszam. Zapraszam 31 maja na torach tam w kościele Najświętszej, znaczy nie w kościele, tylko z tyłu kościoła jest hal i w tym halu będziemy mieli to właśnie nasze spotkanie Lego spotkanie. Dobra, wracamy do muzyki. Lire to jest kolejny zespół. Aha, bo nie powiedziałem wam nic o tym. W ogóle grupa jest bardzo młoda, bo ma na razie 6 lat. I oni grają taki właśnie alternatywny metal połączony z takimi elementami właśnie folka takiego słowiańskiego. No, a co było przed chwilą? To było Nordstar. Mówiłem już, tak? A teraz będzie Chariot of Sun, czyli Rydwan Słońca. Gramy.

No i powiem wam, że ciekawe brzmienie, a tak śpiewała właśnie Michalina Malisz. I co jest ciekawe jeszcze, to ona gra na takiej harfie korbowej, to się nazywa. To jest taki, no, ciekawy instrument, to musielibyście widzieć, bo brzmienie oczywiście, to co na końcu słyszeliście, to jest właśnie ta harfa. Bardzo fajne połączenie właśnie takiego folku z metalem. No dobra, jeszcze jeden kawałek, Peaceful House, gramy.

Tak, dodam szybciutko, bo naprawdę czas mi się kończy, a mam jeszcze dwa fajne kawałki, że jeżeli chodzi o Lirę, to wydali na razie dwa albumy, znaczy jeden wydali w marcu 2023, to był debiutancki album, a teraz na albo już został wydany, albo będzie wydany na dniach, bo mam to oznaczone jako maj 2026, będzie drugi album. I z tego, co tu widzę w notatce, charakteryzuje się on jeszcze gęstszym, nowoczesnym stylem oraz hipnotyzującymi melodiami. Może być ciekawie. Może być naprawdę ciekawie. Dobra, mam jeszcze jeden, jeszcze jeden zespół, taki na szybko. Już nic o nim nie będę mówił, tylko wam puszczę. To jest w ogóle folk, taki metal z folkiem. Zespół Runika i piosenka Słowianie.

0: W związku z tym, że czas nam się kończy i to no niestety bardzo szybko. Szybciutko dodam jeszcze o naszej imprezie, właśnie LEGO imprezie Serce, które buduje. Startujemy 31 maja i aż do 12 czerwca będzie coś się działo codziennie. 1 czerwca oczywiście. 1 czerwca robimy tam nasz LEGO Dzień Dziecka. Także zapraszam. Dobra, ja... Tak jak powiedziałem, czas mi się skończył. Szybciutko do widzenia, do usłyszenia za tydzień. Przypomnę tylko, że wybiło nam 3 latka, także jesteśmy już o kolejny rok starsi, no niestety. Znaczy nam, to znaczy radio oczywiście. No i co? No i wypada się pożegnać, do usłyszenia i zapraszam na za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.